Ärger nicht ab, Mama. Du kawałan na kamasty. Lech poćmarka. Łakista te dechan.